0: Skok na zajczy tyrtyk z Matjażem Lošito.
1: Opa! Skačemo u preteklost od tega trenutka dalje.